0: Josefa Prusa, Jem Geneo, aus Nazet 20 Zedern.
1: Urmus Urgei.
0: Haha! Pochos jem Cestu Leti.
1: Odat, tois jem Nevjetea.
0: Ach, tak, ach, tak.